Hayi womfowangwena. Hamba nesizwe leyo amaphumulo, hamba nozane efangethe umfowangethe. Hamba nomfowahlomoka.